jak jesteś, dokąd płyniesz. Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Według obrońców praw człowieka w białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa obecnie około 900 więźniów politycznych. Warunki, w jakich są przetrzymywani, bardzo trudne. Według organizacji Wiasna stan zdrowia co najmniej 185 osób budzi szczególne obawy. Tortury i nieludzkie traktowanie w białoruskich więzieniach oraz koloniach karnych mają charakter systemowy i są wykorzystywane przez reżim Aleksandra Łukaszenki do tłumienia opozycji politycznej oraz zastraszania społeczeństwa. Byli więźniowie opisują bicie, rażenie prądem, przebywanie w nieogrzewanych celach oraz karanie pobytem na mrozie. Dodatkowo więźniom ogranicza się dostęp do lekarzy i leków. Również trafiają często do karcerów i cel o zaostrzonym rygorze, gdzie są pozbawiane podstawowych warunków do życia. Szczególnie dotkliwą formą represji jest izolacja. Niektórzy więźniowie przez miesiące, a nawet lata nie mają kontaktu z rodziną ani adwokatem. Od maja 2020 roku liczba osób, które przeszły przez więzienia z przyczyn politycznych, sięgnęła prawie 4000. To właśnie dzięki ich świadectwom wiemy, co dzieje się za murami łukaszenkowskich łagrów, mówi zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Roman Imielski.
3: Coraz mniej mówi się o tym, jaka jest sytuacja na Białorusi, czym jest reżim Łukaszenki i kim jest sam Łukaszenka. Ci więźniowie polityczni też są posłannikami takiej złej nowiny dla Łukaszenki, bo jednak oni opowiadają o tym, co się działo, kiedy byli zamykani w więzieniach, łagrach, izolatkach i tak dalej. My musimy nie dać się po raz kolejny oszukać, bo już kilka razy Łukaszenka próbował przekonywać, że będzie przynajmniej jakimś częściowo demokratą. Wiemy, jak to wyszło i w roku 2010, i przede wszystkim w roku 2020.
2: Według Międzynarodowego Komitetu do Spraw Badania Tortur od 2020 roku w białoruskich koloniach karnych zmarło co najmniej 7 więźniów politycznych, a co najmniej 8 kolejnych zmarło wkrótce po zwolnieniu. Według organizacji zgony te były bezpośrednio związane z warunkami więziennymi, presją i represjami. Minęły już 4 lata, odkąd białoruscy katolicy nie mają dostępu do jednej z głównych świątyń kraju, kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, znanego również jako Czerwony Kościół. 26 września 2022 roku w świątyni w niewyjaśnionych okolicznościach wybuchł niewielki pożar. W październiku tego samego roku władze podjęły decyzję o odebraniu Czerwonego Kościoła parafianom, rozwiązując umowę ze wspólnotą parafialną o bezpłatnym użytkowaniu budynku. Inicjatywa Chrześcijańska Wizja poinformowała wówczas, że wiernym obiecano zwrot świątyni w przypadku odejścia proboszcza parafii, Władysława Zawalniuka. W sierpniu 2024 roku duchowny przeszedł na emeryturę. Kościół nie został jednak zwrócony parafianom. W połowie marca 2025 pojawiły się informacje o planowanych remontach. Właściciel świątyni, Państwowe Przedsiębiorstwo Mińska Spadczyna, obiecał, że główny prace zostaną ukończone do końca 2020.

0: 2026 roku. Wierni zauważyli jednak, że data zakończenia remontu, widniejąca w paszporcie budynku, uległa zmianie. Obecnie jako termin zakończenia prac podawany jest 30 kwietnia. Dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk jest przekonany, że cała sytuacja związana z Czerwonym Kościołem jest zemstą białoruskich władz.
1: Niezależne życie kulturalne wirowało w Kościele Czerwonym w Mińsku. No a reżim w tej chwili niszczy wszystko, co jest niezależne od niego i dlatego nie mogli tego znieść. A ponadto przypomina mi się sytuacja w roku 20, kiedy tam ci OMON-owcy przeganiali ludzi z Placu Niepodległości, gdzie był protest, i pozamykali ich w kościele. Wtedy to był też duży skandal i metropolita, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz powiedział, że trzeba ukarać tych milicjantów. Ja myślę, że reżim to zapamiętał.
0: Emerytowany ksiądz Władysław Zawalniuk w swoim nagraniu opublikowanym na kanale YouTube potwierdził, że pożar, który doprowadził do wyrzucenia wiernych z kościoła, poprzedzony był wybiciem okna. To i szereg innych szczegółów mogą podważać oficjalną narrację, zgodnie z którą pożar został spowodowany awarią instalacji elektrycznej. Ogień mógł zostać celowo przeniesiony z zewnątrz. Co istotne, wyniki śledztwa w sprawie pożaru i wybitego okna nigdy nie zostały upublicznione. Wierni zostali wypędzeni z kościoła, powiedział były proboszcz. Z oficjalnych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w zimowym semestrze roku akademickiego 2025-2026 na polskich uczelniach kształciło się 10 710 obywateli Białorusi. Najwięcej Białorusinów studiowało na Uniwersytecie Warszawskim, a także na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Co najmniej 566 Białorusinów studiowało również na polskich uczelniach medycznych. Obywatele Białorusi stanowią jedną z najliczniejszych grup cudzoziemców na polskich uczelniach. Jednak niepokojącym faktem jest to, że w porównaniu z rokiem poprzednim liczba białoruskich studentów spadła. Wtedy, według Głównego Urzędu Statystycznego, studiowało ich ponad 12 tysięcy. Ta tendencja prawdopodobnie związana jest z dwoma czynnikami. Z jednej strony z działaniami białoruskich władz, które na różne sposoby próbują ograniczać odpływ młodych ludzi z kraju, a z drugiej ze zmianami w polskim prawie, które w ostatnim czasie utrudniają obywatelom Białorusi podejmowanie studiów w Polsce, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
2: W rezultacie splotu tych wydarzeń dziś mamy do czynienia z tą trudną sytuacją, która stanowi bardzo dobrą pożywkę dla propagandy obecnych władz na Białorusi. No tym bardziej każdą osobę, która wykaże się pewnym heroizmem, żeby jednak dostać się na studia do Polski, trzeba tutaj cenić.
0: Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, Białorusinów, którzy studiują w Polsce lub załatwiają dokumenty związane z wyjazdem na studia, zaczęto wzywać na rozmowy do KGB. Rozmowy prowadzone są również z osobami niepełnoletnimi, jednak w obecności rodziców. Funkcjonariuszy interesują informacje dotyczące uczelni, m.in. kosztów nauki i powodów przyznawania cudzoziemcom bezpłatnych miejsc, a także plany na przyszłość, wybór kierunku studiów oraz krąg znajomych w Polsce. Szczególną uwagę poświęca się kontaktom z innymi Białorusinami. Podczas spotkań mogą pytać o kolegów z grupy i klasy, czaty na Telegramie, nazwiska, numery telefonów oraz osoby przebywające za granicą.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zmniejszenie presji migracyjnej na polsko-białoruskiej granicy. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi. Oraz zapowiedź otwarcia nowego budynku polskiej ambasady w Mińsku. W ostatnim czasie między Warszawą i Mińskiem pojawiło się kilka sygnałów, które mogą świadczyć o próbie ocieplenia wzajemnych relacji. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z początkiem resetu w stosunkach polsko-białoruskich? Analizuje dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
3: Po pierwsze, nie ma co mówić o resecie. Reset z Białorusią jest niemożliwy w obecnych uwarunkowaniach, które potrwają przynajmniej do końca wojny, a końca wojny nie widać. Można mówić o jakiejś konkretnej wymianie kroków w postaci, no chociażby takiej, jak obserwowaliśmy, czyli my otwieramy dwa przejścia graniczne, Białorusi nie wypuszczają Poczobuta, my się godzimy na spotkanie ministrów, Białorusini, nie wiem, tam pozwalają na otwarcie ambasady albo pozwalają Andrzejowi Poczobutowi na to, żeby w miarę swobodnie odbył wizytę na Białorusi i wyjechał później do Polski niepokojony. To jest realne. Znaczy, takie kroki się odbywają i myślę, że parę rzeczy da się w tej kwestii załatwić, natomiast nie ma mowy o żadnych systemowych zmianach. Nie pozwala na to logika białoruskiego systemu, nie pozwala na to podporządkowanie Aleksandra Łukaszenki Moskwie i logice wojennej Kremla. Rosja nie po to eskaluje czy przygotowuje się do eskalacji w stosunku do państw Unii Europejskiej czy NATO, żeby Łukaszenka sobie na własną rękę jakieś resety robił z Polską. Najważniejsze, żeby zdawać sobie z tego sprawę, żeby nie robić sobie iluzji co do jakiegoś wielkiego systematycznego procesu. Polskie władze sobie takie iluzje robiły w 2010 roku, jeszcze zresztą za ministra Sikorskiego w latach 2016-19 zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ważne, żeby z tych błędów popełnionych w tamtym czasie wyciągnąć wnioski, żeby nie robić sobie wielkich iluzji, ale żeby spróbować wykorzystać okno możliwości do załatwienia przynajmniej na jakiś czas jakichś punktowych kwestii. Ważne jest też to, żeby nie wymieniać kroków białoruskiego reżimu, które są bardzo łatwe do cofnięcia jedną decyzją, w zamian za jakieś systemowe kroki z naszej strony. To znaczy, nie powinno być mowy o tym, że w zamian za na przykład jakąś formę legalizacji Związku Polaków na Białorusi, my znosimy albo wpływamy na to, że Unia Europejska znosi jakiś element sankcji, które nałożono na Białoruś, dlatego że uderzyć nawet w legalnie działającą organizację to jest kwestia jednej decyzji Łukaszenki i KGB jest w stanie to zrobić w ciągu paru dni, a przywrócenie sankcji to jest proces, który będzie wymagał zgody 27 państw członkowskich i tak dalej, a w zasadzie jeszcze większej liczby krajów, bo przecież to sankcje unijne są w pewien sposób kalibrowane z częścią naszych sojuszników, takich jak Wielka Brytania, Norwegia, Kanada i tak dalej.
0: W takim razie, jaka jest motywacja obu państw do wymiany podobnych gestów?
3: Reżim białoruski w oczywisty sposób szuka legitymizacji. Po 20 roku wielokrotnie również ze strony Mińska płynęły do Warszawy propozycje chociażby takiego zorganizowania spotkania ministrów oficjalnego czy półoficjalnego, roboczego. Po drugie, Białoruś szuka możliwości zniesienia sankcji albo ograniczenia sankcji. Każde wycofanie się z dokumentu nakładającego sankcje jest jakimś tam sukcesem dla reżimu, bo pozwala nie tylko jemu poszerzać swoje możliwości gospodarcze, ale też obniżanie poziomu sankcji nałożonych na Białoruś przy zachowywaniu poziomu sankcji nałożonych na Rosję sprawia, że dla Rosji otwiera się okienko możliwości i możliwość wykorzystania Białorusi jako placówki do tego, żeby pośredniczyć w jakimś omijaniu reżimu sankcyjnego. Dobrym przykładem było zniesienie amerykańskich sankcji na linie lotnicze Bieławia. Myślę, że za parę miesięcy, rok dowiemy się, że Aeroflot za pomocą Bieławi ściąga jakieś części zamienne na przykład z Zachodu czy ze Stanów Zjednoczonych właśnie, no bo na Białawie amerykańskich sankcji nie będzie, a na Aeroflot, mamy przynajmniej nadzieję, wciąż będą. W związku z czym to jest gra ryzykowna i białoruski reżim ma tutaj wiele do ugrania. Jeżeli sprawnie wykorzysta naiwność, czy takie błędne rozumienie przeciwnika przez zachodnioeuropejskich, czy generalnie zachodnich polityków.
0: Z jednej strony widzimy te, powiedzmy, pozytywne gesty białoruskich władz. Z drugiej, polscy księża są wyrzucani z kraju, polskie miejsce pamięci są niszczone, a reżimowa propaganda nieustannie kreuje Polskę na wroga. Jak ta sytuacja wpływa na położenie polskiej mniejszości w kraju?
3: No właśnie kwestia polskiej mniejszości to jest z kolei poważny motywator dla naszych władz, żeby szukać jakichś możliwości punktowego porozumienia się z reżimem, dlatego że no, z punktu widzenia Polski istotne jest przetrwanie polskości na Białorusi. W związku z czym osiągnięcie większych, czy zwiększenie możliwości nauczania języka polskiego, zwiększenie możliwości działania w obszarze kultury przez Polaków, no to jest coś, co reżim może ograniczyć, a może przymykać oczy na rozwój. I ja rozumiem, że to jest jeden z właśnie głównych motywatorów dla naszych władz. Natomiast no, polska mniejszość na Białorusi jest, zawsze była, jest zakładnikiem Łukaszenki. Łukaszenka traktuje ich jako swoich Polaków, wielokrotnie tak o nich mówił. I no, sytuacja jest trudna i trudna pozostanie. Znaczy ja nie widzę możliwości, jakby co miałoby stać za logiką działania reżimu, gdyby zdecydował się na przykład na zrealizowanie takiej obietnicy gdzieś tam wysyłanej pokątnie o jakiejś formie legalizacji Związku Polaków na Białorusi. Znaczy to by było kompletnie sprzeczne z logiką reżimu białoruskiego ostatnich 6 lat.
0: W Polsce, ale także wśród niektórych białoruskich działaczy pojawiają się opinie, że z Łukaszenką warto rozmawiać, aby nie pozostawić Białoruś całkowicie w strefie wpływów Kremla. Biorąc pod uwagę mentalność dyktatora oraz stopień uzależnienia Białorusi od Moskwy, czy zdaniem pana ma to sens?
3: Problem polega na tym, że Białoruś jest w strefie wpływów Kremla, jest współagresorem na wojnie. Białoruskie firmy współpracują, dostarczają rosyjskiej zbrojeniówce podzespoły. Są produkowane niektóre produkty dwójnego zastosowania i wprost wojskowe. Białoruś jest de facto częścią po prostu rosyjskiej machiny wojennej. No trudno, żeby była bardziej, jeszcze bardziej w strefie wpływów Kremla. Jakiekolwiek myśli o tym, że Łukaszenkę da się przekonać do zwrotu na Zachód, są bzdurą. Znaczy, nawet w najlepszych latach, kiedy Łukaszenka rzeczywiście grał z Zachodem w 19 i 20 roku, bariera mentalna i wpływy rosyjskie były zbyt silne do tego, żeby przeprowadzić jakiś systemowy zwrot przez Białoruś. Teraz jest to tym bardziej nieprawdopodobne.
1: Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu.

państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty, odbitym na powielaczu.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o Nagrodzie Literackiej imienia Orzeszkowej, którą z wielkim trudem ustanowiono w Grodnie w latach 30. XX wieku, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Blue Café oraz jego przebojowym utworem Do Nieba, Do Piekła.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W wyniku donosu Reginy Żylińskiej, która podczas pobytu w więzieniu zobowiązała się do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, na początku lipca 1946 roku zlikwidowano patrol Zagończyka, najpierw aresztując dowódcę, a potem pozostałych członków grupy. Należy wspomnieć, że Wacław Bejnar, pseudonim Orszak, wcześniej niż inni miał pewne przypuszczenia odnośnie współpracy Reginy z UB. Swoją obawę wyraził w meldunku z 23 lipca 1946 roku, skierowanym do majora Łupaszki. Pisał o spotkaniu, które miało miejsce w pociągu jadącym z Malborka do Olsztyna. Wówczas Regina opowiadała o swoim pobycie w areszcie. Twierdziła, że było dobrze traktowana przez funkcjonariuszy i że ma pewne możliwości, żeby pomóc organizacji. Jako że też miał za sobą pobyt w areszcie, nie uwierzył w dobre traktowanie więźniów. Jednak przysłuchujący się tej rozmowie Zagończyk nie podzielał obaw Orszaka. Wręcz przeciwnie, skierował je w stronę kolegi, który już wcześniej przyznał się Łupaszce, że podpisał deklarację współpracy, żeby wydostać się na wolność. Urząd Bezpieczeństwa był wówczas doskonale zorientowany w zakresie działań 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. UB znało też nazwiska i adresy osób współpracujących z Zagończykiem. Dane te przekazała Regina, wtajemniczana w różne sprawy z racji zadań, jakie wykonywała, oraz zaufania, jakie wzbudzała wśród partyzantów. Zeznania zatrzymanych miały tylko potwierdzić albo uzupełnić zdobyte informacje. Feliks Selmanowicz został ujęty przez UB w Sopocie, w mieszkaniu konspiracyjnym należącym do matki jednego z podkomendnych, Leszka Krzywickiego, położonym przy ulicy Mickiewicza 45 w nocy 5 lipca 1946 roku o godzinie 1:15. Podobno podczas podjętej przez niego próby ucieczki zginęło trzech funkcjonariuszy UB. Dariusz Fikus podaje, że Zagończyka aresztowano w Sopocie przy ulicy Żeromskiego. Mimo że był chory, doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął chorąży UB Tadeusz Rybski i dwóch innych funkcjonariuszy. Natomiast w propagandowej publikacji Jana Babczenki i dziennikarza Raymunda Bolduana zamieszczony został dość dokładny opis aresztowania oraz podjętej wcześniej próby ucieczki, która zakończyła się strzelaniną funkcjonariuszy UB z funkcjonariuszami MO. Następnego dnia zmarł Tadeusz Rybski, postrzelony przez milicjanta wchodzącego do willi, w której urządzono kocioł. Oprócz niego zostało jeszcze rannych dwóch funkcjonariuszy UB oraz jeden milicjant. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemne i Barazyny już za tydzień.

0: polskie podróże na Białorusi.
1: Po zakończeniu I wojny światowej Grodno straciło status miasta gubernialnego i stało się w międzywojennej Polsce zaledwie centrum powiatu. Ale miasto postanowiło udowodnić swoją wartość poprzez aktywność społeczno-kulturalną. Chyba dlatego w dwudziestoleciu międzywojennym Grodno często określano mianem miasta Orzeszkowej. Pamięć o znanej powieściopisarce, która spędziła w Grodnie kilkadziesiąt lat swojego życia, była tu otaczana prawdziwym kultem. Jej imieniem nazywano ulice, teatr, a także towarzystwa dobroczynne i literackie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś opowiem, jak zrodził się pomysł ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Grodna imienia Elizy Orzeszkowej i z jakim trudem udało się go zrealizować. Wszystko zaczęło się 13 grudnia 1928 roku, kiedy to Rada Miejska w Grodnie po raz pierwszy przyjęła wniosek o ustanowienie Nagrody Literackiej, chcąc w ten sposób uczcić dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Grodzieńskie elity pragnęły dołączyć do innych większych miast II RP, które posiadały już własne wyróżnienie literackie. Sprawa nabrała realnych kształtów wiosną 1930 roku, gdy o inicjatywie przypomniało Towarzystwo Przyjaciół Literatury i Sztuki, a bezpośrednią okazją do jej urzeczywistnienia miał być planowany na czerwiec przyjazd prezydenta Ignacego Mościckiego. Zaproszony na konsultacje znany wileński poeta i radiowiec Witold Hulewicz pomógł w opracowaniu regulaminu. Ostatecznie zaproponowano, by nagroda wynosiła pokaźną sumę 5000 zł. Była przyznawana co 3 lata, w rocznicę śmierci pisarki, czyli 18 maja, i trafiała do autorów dzieł związanych z ziemiami północno-wschodnimi. Szybko okazało się jednak, że droga od ambitnych zamierzeń do realizacji będzie długa i kręta. Już 15 maja 1930 roku Rada Miejska, zmagając się z narastającym kryzysem gospodarczym i kłopotami finansowymi miasta, drastycznie zmieniła projekt. Nagrodę przekształcono w jednorazowe wyróżnienie naukowe, obniżono jej wysokość do 3000 zł, a ze składu jury usunięto lokalne towarzystwa, zastępując je przedstawicielami instytucji z Krakowa i Warszawy. Gdy wizyta prezydenta Mościckiego w Grodnie nie doszła do skutku, zwolennicy pierwotnej koncepcji przeprowadzili kontrofensywę i wymogli unieważnienie tych zmian, powracając do pomysłu stałej Nagrody Literackiej. Uchwałę o niej podjęto 18 czerwca 1930 roku, wyznaczając termin pierwszego wręczenia na maj 1932. Z nieznanych jednak przyczyn o całej sprawie w magistracie po prostu zapomniano na niemal 5 lat. Przypomniano sobie o niej dopiero na początku maja 1935 roku, tuż przed 25. rocznicą śmierci Orzeszkowej. Z powodu wciąż trudnej sytuacji finansowej zarząd miasta znów zrezygnował z tego charakteru wyróżnienia, ustalając, że będzie to jednorazowa nagroda w wysokości 3000 zł, wręczona w maju 1936. Gdy nadszedł rok 1936, biurokracja po raz kolejny sparaliżowała przedsięwzięcie. Żaden z wyznaczonych terminów zgłaszania kandydatów nie został dotrzymany, przez co 7 maja Rada Miejska musiała w trybie pilnym zmieniać regulamin. Jurorzy mieli zaledwie tydzień na wyłonienie laureata. Wokół wyboru składu jury wybuchły przy tym spory. Radny Jakub Efron zgłosił wniosek o powiększenie składu komitetu, aby włączyć do niego przedstawiciela społeczności żydowskiej, właściciela drukarni Łazarza Mejlachowicza, który wcześniej wydał pamiątkową księgę poświęconą Orzeszkowej. Wniosek ten jednak odrzucono większością głosów, co wywołało duże rozczarowanie wśród żydowskich mieszkańców Grodna, darzących pisarkę ogromnym szacunkiem. 9 maja 1936 roku sąd konkursowy zdołał wyłonić laureata. Został nim 75-letni profesor Marian Zdziechowski, historyk literatury, filozof, krytyk i były rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wybór ten miał charakter symboliczny. Zdziechowski znał Orzeszkową osobiście, odwiedzał ją w Grodnie i prowadził z nią serdeczną korespondencję, a sama pisarka wyrażała gorące uznanie dla jego twórczości. Wręczenie nagrody zaplanowane na 18 maja znów uległo przesunięciu, ponieważ sędziwy profesor nie mógł w tym terminie przybyć do Grodna. Wokół pamiątkowego pomnika i na cmentarzu odbyły się jedynie uroczystości rocznicowe, natomiast na właściwe wręczenie nagrody trzeba było czekać kolejny miesiąc. Specjalne posiedzenie Rady Miejskiej zwołano wreszcie 18 czerwca, gdy profesor Zdziechowski zatrzymał się w Grodnie w drodze powrotnej z obrad w Krakowie. Oficjalne przemówienia prezydenta miasta Wiktora Mińskiego oraz księdza kanonika Wiktora Potrzebskiego pełne były podniosłych słów o roli Grodna i obronie kultury. Jednak wystąpienie samego laureata wyraźnie odbiegało od tego tonu. Zdziechowski, choć dziękował za wyróżnienie i przypominał o swoich więziach z Orzeszkową, wygłosił przemowę niezwykle pesymistyczną. Ostrzegał w niej przed niebezpiecznymi ideologiami, przed rozwijającym się w sąsiednich mocarstwach nieludzkim bolszewizmem i nazizmem, a także przed falami antysemityzmu w samej Polsce. Cała uroczystość wręczenia pierwszej i zarazem ostatniej nagrody trwała zaledwie 50 minut. I tak oto zakończyły się wieloletnie starania o uczczenie pamięci autorki nad Niemnem. Marian Zdziechowski zmarł jesienią 1938 roku w Wilnie, a wraz z nim bezpowrotnie zmarła idea Nagrody Literackiej imienia Elizy Orzeszkowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Blue Café oraz jego przebojowym utworze Do nieba, do piekła. Blue Café to polski zespół muzyczny, założony w 1998 roku w Łodzi przez Pawła Ruraka Sokala. Grupa od początku łączyła pop z elementami acid jazzu, funky soulu i muzyki latynoskiej. Rurak Sokal został liderem zespołu, a także jego klawiszowcem, kompozytorem i aranżerem. W pierwszym składzie znalazła się m.in. wokalistka Tatiana Okupnik oraz gitarzystka Viola Danel, znana również jako Viola Stendel. Pierwszy singiel Blue Café Espanol ukazał się w sierpniu 2001 roku. Rok później zespół wydał debiutancki album Fanaberia. Pochodząca z niego piosenka Kochamy siebie stała się ogólnopolskim przebojem. Blue Café otrzymało za swoją działalność Fryderyka w kategorii Nowa twarz fonografii. W 2002 roku ukazały się również single Łap mnie baby oraz I'll be waiting. Rok 2003 przyniósł zespołowi kolejne sukcesy. Reedycja Fanaberii uzyskała status platynowej płyty. Blue Café wzięło też udział w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji z utworem You May Be In Love, zajmując 3. miejsce. Piosenka stała się dużym przebojem i w 2004 roku została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej filmu Nigdy w życiu. W czerwcu 2003 roku Blue Café wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Do nieba, do piekła. Zespół otrzymał za niego główną nagrodę jury. Piosenka, podobnie jak You May Be In Love, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrań grupy. Jesienią 2003 roku ukazał się drugi album zespołu Demi Sek. Promował go m.in. Love Song. Z tym utworem Blue Café zwyciężyło w krajowych eliminacjach do Eurowizji i zostało reprezentantem Polski podczas konkursu w Stambule w 2004 roku. 15 maja 2004 roku zespół wystąpił w finale Eurowizji i zajął 17 miejsce. Występ wzbudził w Polsce wiele komentarzy, m.in. za sprawą stroju Tatiany Okupnik. W 2005 roku Tatiana Okupnik opuściła zespół. Jej następczynią została Dominika Gawenda, wybrana podczas przesłuchań zakończonych finałem programu Szansa na sukces w styczniu 2006 roku. Pierwszym albumem Blue Café z nową wokalistką była Owoszo, wydana jesienią 2006 roku. Płytę promowały m.in. utwory Baby Baby i My Road. Album uzyskał status złotej płyty tydzień po premierze. W 2008 roku ukazał się album Four Seasons, promowany m.in. utworem Czas nie będzie czekał, który trafił na pierwsze miejsca radiowych list przebojów. Kolejną płytą była Dada, wydana w 2011 roku. Promowały je single Noheo, Matahari, Dada, Wina oraz Buena. Ostatni z utworów został nagrany z udziałem kubańskich muzyków oraz rapera Drao D. Dada uzyskała w październiku 2011 roku status platynowej płyty. W 2013 roku Blue Café świętowało 15-lecie działalności. Rok później ukazał się album Fresher, z którego pochodziły m.in. single Zapamiętaj, Kat i To Ty. W 2017 roku zespół wydał Między Nami, a w 2018 Niebo. Utwory zapowiadały album Double Soul, wydany w sierpniu 2018 roku. W tym samym roku Blue Café wystąpiło podczas Top of the Top Sopot Festival z recitalem z okazji 20-lecia działalności. kolejnych latach zespół pojawiał się m.in. w programach związanych z Eurowizją. W 2019 roku członkowie grupy zasiedli w jury programu Szansa na sukces Eurowizja Junior 2019. A w 2022 roku Blue Cafe wystąpiło gościnnie w programie Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu Demisek, wydanego w 2003 roku. Autorem muzyki jest Paweł Rurak Sokal. Tekst napisała Tatiana Okupnik. Przed Państwem zespół Blue Cafe. Do nieba, do piekła.

0: Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Zna Dniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: U początku programy skazał ja to siądnia, minaje traci chod, a dychodu u lepszy świat wydatnej białoruskiej poetki, jaka ja narodziła się i mnoga dążyła na Białostoczynie, u Bielsku Podlaskim, Nadziei Artymowicz. U kniżcy Hanny Kędraciuk Prosta z Lubowi, reporciorski, a portrety pamięci, jość i jeden rozdziel, jaki nazywajeca Po pladach ich poznajecie. A u im możam praczytać takie woś słowy. Nadzieja Artymowicz odyszła u lepszy świat u autora 3 kastrycznika 2023 roku. Jej serca spyniła się u 5 godzin ranicy u bielskim szpitali. To była poszni, soneczny i ciepły dzień kastrycznika. Ja na siłej woli doczekała się swojej lubimej pary goda w osieni. Każa mastak i muzykant Alech Kabzar, jaki przyjechał na panichidu z Białostoka. U dzień śmierci on namalował karcinu poezja i przyświecił jej odyszłszej u lepszy świat. I prakamiętował heta słowami. Nadzia u swojej poezji heta czystaje światło. Posłuchajcie cieper Nadziei Artymowicz, a zaraz po tym Alecha Kabzara, jaki zaśpiewaje na jaje słowy.
1: Poety pamierają tady, kiedy pierwszy raz zabludzić żywoje słowa i rozowieca pszeniczne recha, ab kamień.

8 spalowej chwiliny zostaje do 11 tej godziny u Polszczy i południe u Białorusi i do nowego wypusku na winał. A ja na adnu na winu chcę zwiernąć waszą osobliwą uwagę. U papierednich na winach u Władimir Lapcewicz uspominał, że wychodzić kniżka memuara u Marka Szachała, przekładana jest z jidysz na białoruską mowę. I woś poglądzicie, użo praz niekalki chwilin będzie bolsz na tuju temu informacji, ale ja tolki praczytaju ja je anons. Na aukcjonie za 6 300 000 dolarów pradali karcinu Marka Szachała. Tagoż Marka Szachała, jaki narodził się na białoruskiej ziemi. A bolsz nawinał już opraz niekalki chwilin u efiry Białoruska Radio Racja.

Inspirowana islandzkimi surowymi krajowidami pieśnia Water z albumu Sophie P.S. Pomniusz tą dalokim 9003 Adzinaca tym chodzie u studieni adnojczy podrychtowała wam pieradaczu z zasnownym motywem wady. I pieśnia Sophie P.S. była p. Tady na pewno idealnej. Nie mierz za pieśń niderlandzkiej wokalistki Smeny. Jej nowy album Please Don't Ask Me How I've Been zawierzaje pieśnia pod zachołkiem Be My Water. Ja za to je proponuję posłuchać jej Endless Waves. Tu baczu dwajnoje znaczenie, bieskoniecznej chwali na wadzie i naszej chwali. Przyświeczaję się tedy je na słuchaczom, a zausiody na zausiody. Białoruska radioracja. Dziękuję, że to wjość, a z nami Ismena.

0: may or should concern.
1: U końca XIX u Francji, u Antibes, począł stwarzać swoją muzykę Antoni González. Pośle 25 gadów od premiery debiutnego albumu M83 wiertaje się z nowym relizem I Wrote You a Letter. A u tym liście prostorna muzyka, gdzie klasyczna dla M83, futurystycznie huki się obrują z orkiestrowymi aranżerowkami. M83 poczęło naszą sieniecznią sustryczą słowach z muzyką, a praciągniem pieśni pod zachołkiem opera. I była pierwsza, jaką w wykonaniu M83 ja ukluczyła. Przyjemna usprymanie, co nam zostało się.

0: Словы з музыкай.
1: Manchesterski producer Andy Stott i wokalistka z muzycznego asiarodzia Cork, Lane Howley. A na koniec się pieśnia formatu, jaki zredku zdaje się zapuskać u efiry, Not in my name, dołużyca przybliżna 18 chwilin. I geta nowa pieśnia od hurtu Archive. Co mogę, cicho chcę skazać, pieśnia podzielaje się na wyraźne czastki, chociaż wydzielają ich może częściej za usio wokalisty, a śpiewają na gety raz u pieśni usie. Wiertaje się tak samo wokalistka Holly Martin. Już u pieśni złość, gniew, niezgoda, pankowska intensywność, klasna rock muzyka, niedrenny hip-hop. Muzyki haworyć to żywie mu czasach kali lochka polityzuje się. Wokulki polityka Czasta nie daje nam wyboru. Pieśnia ma wyraźny antywojenny i antykolonialny charakter. A to nie pierwszy taki krok, czy manifest, jaki pojawiają się tu u twórczości, jakich prezentują u naszej pieradaczy. Tym bolsz zapraszają was posłuchać pełnej pieśni. I temu już tak rana rozwitywaju się i dziękuję za waszą prysutność. Spodzieju się, poczujemy się. Prosty dzień tak samo, a z wami była Ilo Karpiuk. Pokidaju was już z hurtą Archive.

0: miejscu świetna ja polityka, nie jak starajca binuć i nie zauważyć toho, że od mnogich gadów niektórych z dzierżawnych uladarów sami dali sobie prawa wyraszać problemy powodle swojej woli. Przykłady dziejania u ciepierośniecha amerykańskiego prezydenta jaskrawa pokazywajuć, że w żywym czasie, kiedy tak zwana prawda zausiody stoić na baku mocniejsza. I chyta baczyć uwie świat i chawaje czas od czasu w oczy, bo i tak nie zmoże ją zrobić niczocha u takich wypadkach. Jeszcze bolcz amaralna wyglądaje chyta u wypadku prezydenta rosyjskiego, bo tu mają przykład powodzi na udziarżawy, jaka ja siłu maje tolki u swoich waczach, ale i tak strach pierad wariactwam kierujuczych chytaj krainaj, że usiąż taki naciśnie ktoś ci jadziornoju knopku, nie dozwala je tak zwanemu demokratycznemu świetu prosta hetamu glinianomu monstrum dać u mordu. I takim sudziam i nam trzeba przyświecić chwilinu, kap jany wiedali, szto my jość i szto już obaczym, nawet tady, kali nie możam na taki ja dziejań nie paupływać. Zapraszaju na poetyczne ja rozdumy.
1: Rainer Maria Rilke Усё зноў будзе велічным, былінным. Пераклад з нямецкай Васіля Сёмухі. Усё зноў будзе велічным, былінным, і рэкі хвалістыя, і раўніны. Багаты сад, а плод залішнім стане, і пацякуць у вольныя даліны на шчодры хлеб рупліўцы пасяляне. Не будзе церкваў, дзе трымаюць Бога, як вязня ў ланцугах астрога, расчулена аплакваюць, блюзнераць, нібы спараненага ў клетцы звера, гасцінна стрэне прыхадняў і вера, у чысціню ахвярнасцяў людскіх, ва ўчынках нашых, у тваіх, маіх. Не стага свеццем марнае гульні, а толькі палкае спазнанне смерці. Служыць зямному вучымся мы ў свеце, каб потым годна развітацца з ім.

0: Słowy, jakie wypaczuli u interpretacji Michała Andrasiuka, napisał poet, jaki w 1995 chodzie był aresztowany i posadzony u turmu za napisany im wiersz Ubij prezydenta. I rodzice pytanie, ci słowa tak samo stanowi co zbroja, jaka ja może zabić. A odkaz tu wychodzić dowoli prosty. Za słowo usiopaczalosia i usiopaczynaje co cieper tak sama. Dyk u paczatków ktoś ci swoją dumku pierakladaje na słowy i daje zahad. Na podstawie jakoa ktoś ci inszy tojże zahad wypełniaje. I nie ma tu czasu na zadumu. Może temu usiedzla czyńcy zausiody baronia coś twierdzeniem, że jany prosta pastupali powodle zagadu. Ale ci tako już wielkie znaczenie ma i tak sama słowa poetyzowana je. To czemu ta kredka nabierając bolsza sensu ty aż z poetycznych słów, jak ja haworoć praczala wieczy ja wieczny ja paczuci, takie jak kachanie ci dobro.
1: Aleś Paszkiewicz, Wybar, 19 travień 1995. Mieraju sprawiedliwości nie może być bolszaść głosów. Фридрих Шиллер. Травень, травень, мой наивный брат, расскажи причишаному свету, як у той святы пялёстка пад горла перарезвали паэту. Старасць рахітычная прыйшла, на штандарах стёртых знак паганы, пад запевы гімны гура зла. Ноччу мацюка тьмуца наганы. Травень, травень, мой проклятый брат, сыты усе, а я один, голодны. Лье отруту кубок, щодры сват, вострыть нож сталёвы батька родны. Позна жить и рано помирать, раны лютыя валять минулым. Бог Кривицкий вышли у поле рать, доказать, что травы не заснули. Травень, травень, мой один и брат, захлынуться в бруде лиходеи. Вылечи и сховай небесный сад, бел житьёва белое надеи.

0: Nie wiadomo czemu, nie wiadomo kali, nie wiadomo jak rodzić są człowieku żywiolne instynkty. Skaża ktości, a czymże my rożnim się od żywioły? Naradzajem się żywiom, jamo, wydalajem i znów jamo, i znów, i tak dalej. Aż to jamo żywiolu? Jana czas od czasu nas spożywa je tak sama. Prostym wygląda je nasz świat, jakże mała raź witym i rozbudowanym. I może tylko nam zdaje się, że technologiczne rozwicie by nosić nas na wyższy cywilizacyjny uzrobień. A i tak zwodzi co się do tego, że jamo wydalajem i chociaż mieć za osiody rację, a kali ktoś ci nie zgadzaje co z nami stanowi co naszym worachem. I jak drapieżny zwier, choczam prahryści jamu trachieju. Że nie usie tak choczam? Może i nie, ale naradzajem się, żywiom, jamo, wydalajem.
1: Halina Samojla, sun trawa ćwicie, sun trawa. Sun trawa ćwicie, sun trawa. Zamierają, zmałkają, znikają. Голова болить, голова. Ты не той, я зусім не такая. Насланню вакул, насланню. Дотикнешся, обмовишся, тені. Дом не мой, життю не моё. Не знаходжу дзвярей, душать стены. Не гарыць святлу, не гарыць. И туман разослаўся паўсюдна. Не сябры глядзяць, як сябры, міражы адступаюць марудна. Сон трава цвіце, сон трава, ап'яняе паветра праз міру. Галава баліць, галава, не забыцца б шукаць ясны бераг.

0: I znowu przyszedł taki czas, że na wierzch wylaziać ni to w osim świecie paczwary prymitywnego nacjonalizmu. A nawet ciężko to tak nazwać, z uwagi na to, że to lubow do swojego narodu nikoli nie powinna pieratwarać się u pahardu i nienawiść do tych innych. A na wielki żal, czarowy raz u suświetnej historii, tak geta wyglądaje. Zrozumiela, nie dumają nawet starać się rozabrać się tym, ci winowaty tut adzin bok, ci swoją winu nosiać na placzach usie, ale przykład odnosin polsko-ukraińskich jaskrawa pokazwa je, że nawet supolna śmiarotna pahroza z boku uschodniego tyrana nie uzmozie piera doleć na kipielej hadami boli i nierozkrytych do końca kartach supolnej historii. A kiedy na pierwsze stronki presy i innych środków masowej informacji wybiwają się zwyczajne niewłoki i cyniczne polityki, to jest rezultat takich działań wiadomy już o ich początku.
1: Ale się rozanał hebrajskie mogiłki. Ja nie zrośli się z trawoj, ja nie zrośli się z ziemlej, ja nie zrośli się z niepamięcią i niebytam. Miasteczka poszerala się i wabrala ich u swoje obsiagi i napalam rozkroiła ich droga, a kamieni z niezrozumielymi literami miasteczkowcy pobrali sobie, kto pod murak, kto mur. I z tego boku, i z tego, i z tego ich otulają podwórki i огороди, пасвятся гуси на их, и козы знаходят спожиток. А дети, коли збираются разом, гуляют на их у свою лапту. На их не вводятся здания страху, и над никим не мают яны ниякой улады. А час над ими. Так, яны ёсць, але ёсць у няма. Так, іх няма, але ў ёсць.

Nikoli nie będzie tak, że u świecie u się buduć zgodny ja z usimi. Heta nie machczyma. I tylko uwieść czas aktualnym zostaje pytanie. I czym usio heta skończyca? I z tym pytaniem ja, Andrzej Szczepaniuk, a stawlaju was do następnego wypusku poetycznych rozdumał.

0: Колько було всіх, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас охоронили від врага.
1: Я jestem mieszkańcem цієї gminy od zawsze, od urodzenia аж до тепер, думаю, що так zostanę. І що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddamo tak do końca. Jeżeli trzeba, może jego trzeba będę prawne drogi, jeżeli by one były. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, który siedzą w tym prawie, który może nam by zwyczajnie pomogli, jako dla gminy, pokazać, że jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopiocho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, które cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznie większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція впала для мене така, що щоб я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але

0: Czy on miał wytowy zrobione i on co robił koło komendy powiatowej milicji w tym czasie u Hajnowci. Ale już chyba lat za 3 czy za 4, jak jego skasowali. Bo najpierw poznamali tam nazwiska byli, które zginęli przed wojną o wyzwolenie, w czasie wojny, po wojnie z milicjantów. To je najpierw zlikwidowali, a potem te napisy zlikwidowali, nareszcie całkowicie cało zdemontowali, rozbili jego na kawałki. Bądź takich pamiątkowych rzeczy, no znowu szedł robić plaskorzeźbę je w Czechach Orlańskich. To było pożar wielki, tam dużo zgorzyło wsiego i chcieli mieszkańcy postawić krzyż. No zwrnuli do mnie, ja zrobił tam dubowy krzyż, nadleśnictwo dało duba i z tego duba zrobił krzyża i plus do tego jest taka tablica, plaskorzeźba, las żyjący, ptaki, życie leśne, a potem ten pożar, ogoń zniszczone, powalone, pnie, denedy, dymczy, ogoń i tak dalej. No. I strażak gaszący ten ogień. No. To ja je w Czechach, to stoi, to jest. A w tej chwili robię kapliczku. Też do duby. I też daremno. Że była cerkow stojała w tym miejscu. To jest na uroczysku Bachmaty, tam gdzie zalew jest. I tak, taka jest legenda, że ona niby zapadła pod ziemię. I tam w tym miejscu stoi krzyż, wykuty z kamienia, bryla wykowana i na werchowy jest kowalski metalowy krzyż. Ja podumał, no zostało mnie godziny życia toho. Niezbędniejo, meratku maju, chwatyt mnie na życie, na chleb i na moloko, zrobił bezpłatnie to je. Zgodili się na to je robotu, ich nie materiał, a ja, no prawie na wykończeniu, że one wsiutko je, ono do złożenia. Nawet tu na skrzyżowaniu, gdy krzyż stoi, to też moje, to i choinka i to i krzyż, bo ja też tu robił, jak przyszedł sióda w 75 rokowy, na hole pole, i wszystko musiał robić, i budował się, i to je, to zrobił w 77 roku, zdaje się, zrobił tutaj krzyż. W każdej wiosce jednak jest krzyż, czy pokojnika wywodzia, czy co, to zawsze koło krzyża, jaka jest molebeń ostatnia i tylko wsio.
1: Pomnik u Witawie stoi u przykancy wioski. На ім вялікая выява ППР. Гаворыць Мікалай Малмышко, жыхар Вітава.
2: Ото тутай, в месце. Яшчэ вайна была, бо вайна скончылася офіцыяльна 9 мая, чи 8 мая, а то 25 квітня, перед Великоднём. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за російських солдатів, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийняти у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Także to село jakoś organizowało się, tak samorząd swój organizowało. I za Niemca był inny sołtys, jak była okupacja niemiecka. A jak już zmieniała się okupacja, to tego sołtysa za bardzo krzywdy ludziom nie robił, ale przebrali. Zrobili, wybrali nowego sołtysa. Tego Sowiety chcieli unicztożyć, ale mieszkańcy skazali, że on za bardzo z Niemcami nie kolaborował. Swoim wioskowym ludziom krzywdy nie robił, zresztą nikomu nie robił. A współpracować jakoś musiał z Niemcami. A Siety wybrali jednym słowem nowego sołtysa. No i ten sołtys spełniał bardzo ważną rolę, bo tu tych przesiedleńców, czy na nocleg kogoś, czy kudy, czy furmanki trzeba było, przychodziło wojsko, trzeba furmanki gdzieś przewieźć ich, bo taka komunikacja była. No i to był i te wojsko polskie przyszło przebrane, od razu do tego sołtysa przyszło. On był wdowcem, tam czwórka dzieci było takich maloletnich u jego. I on poczastował, to przednówek, trzeba uczytać, że to było 25 kwietnia. Na wioskach to na przednówku to jest nie było, czym, ale uczastował. Tak po chrześcijańsku ich, doczka tam nażarila jajecznicy, bo oni pojeli. No i skazali, prowadzi nas na długi brud. Tuto w tym kierunku wioska następna. I szedł, spotkał jakoś przypadkowo tu też mieszkańca, drugiego kolegu. No i tak, wiadomo, przed soldata, wiecie, wojska polskiego, to na pewno w jakiś sposób odczynili swoje przekonania. Dumali, że to wojsko polskie, nowa władza, to tak jakby potwierdzali, że oni za nową władzą, że swoje przekonania odkryli, ja думаю. No, oni ich przywieli сюди i тут ich skaźnili. Skaźnili. Normalnie rozstrzelali, no zamordowali, no bo to bez żadnego wyroku nikt z mieszkańców na ich, bo to byli przyzwoici ludzie normalnie. Sołtys nazywał się Wasiliu, a drugi toj przypadkowy to Chmiel, Tymoteusz. Tu była tablica, między innymi za czasów Gierka upamiętnili to miejsce, bo tak mieszkańcy z przekazu, ty jeszcze żyli, rozkazywali, że to na końcu wioski to jest zdarzyło się. Ale za czasów właśnie Gierka, organizacja partyjna upamiętniła to miejsce i ja думаю, że trochę ideologicznie sobie tych jakby bohaterów przypisała, że oni zginęli za utrwalanie tak jakby władzy. No w jakiś sposób Sołtys jak był najbolszej władzą w tej czas we wiosce. I oni przypisali, że oni byli działaczami PPR. Ale na to ja według przekazów tych, co ludzi, co pamiętają, bo jeszcze ludzie, że żyją i pamiętają, oni nie należeli do żadnego PPR. No i tu było tak napisane, że podziemie reakcyjne na tej tablicy zamordowało tych mieszkańców. I rok temu ktoś do ciebie przyjechał, tę tablicę zamazał klejem. No i żeby to nie było czytelne, bo dużo ludzi, turystów przyjeżdżało i czytają. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w IPN-ie jest prawda, bo ktoś za to czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił, komu to zostało przypisane. No w każdym razie według mnie to był taki troszkę czyn, nawet jeśli to zrobiło AK, to ono w jakiś sposób zbezcześciło pamięć o tej Armii Krajowej. Armia Krajowa to dużo było takich ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, za wsio, ale nie mordowali bezbronnych ludzi. Oni walczyli zbrojnie przeciw zbrojnemu okupantowi. A mordowaty na tylach frontu ludzi, to ja uważaję, że to żadna wojna, to takie jest po prostu bandyctwo, zdziczenie. No i tutaj teraz gloryfikuję obecne władzy tych właśnie żołnierzy wyklętych, ale nie uznają tego, że nie wszyscy żołnierze wyklęty walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasom konfrontuję różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. UPA-owcy walczyli o wolność Ukrainy, a AK-owcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesował się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, kop wsiul mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Kop tam, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my kop wyjeżdżali wsiul, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK. Wykorzystywało to i też chodzili później i też agitowali, że jak byli, odkrywali, że oni jest akowcami, to też kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, spowiednich knihach, tam adnotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają się od 1830 któregoś roku. Kudy te ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No, a teraz baczę, że to jest ktoś próbuje odgrywać. ненависть відгрівати між народами, які засибілювався, жив з собою згодні. Чи ми мусимо знов собі скакати до горла, бо як хтось прийде, знов буде пробував нас в якийсь спосіб тут нам казати, як ми маємо жити і нас виганяти, ну то будемо боронитись. Між іншими, тоді та акція виволала таке з'явисько, що дуже багато людей, між іншими з тих теренів, пішло до УБ, Служби безпечества. Між іншими син одного з тих замордованих пішов до УБ. Він, як спотикав тих потенціальних справців, мордерців свого батька, то, напевно, емоціонально був зв'язаний і не шкодував їх. І дуже людей, бо просто то визволило якоїсь потреби ставлення опору.

0: My właśnie teraz chcemy tu mieścić. Mnie to PPR też nie pasuje tutaj, ale jak było upamiętnione, ważne, że ktoś kiedyś coś podumał pro tych ludzi i postawił. Ale jeśli zostanie ten pomnik zdemontowany i zabrany, to my w jakiś sposób to, że to je upamiętnim. Jeszcze nie znają w jakiej formie, ale już takie rozmowy przeprowadzili. I ja думаю, że to będzie jakaś forma krzyża prawosławnego. No i byłem starali się upamiętnić, bo ty ludzie, tak jak ja poprzednio сказал, byli ludźmi ma takimi uczciwymi, chleborobami, tak jak większość mieszkańców naszej wioski, nie żyli jakiejś krzywdą, nie byli kolaborantami. Także przez szacunek do ich trzeba to je upamiętnić i przez tylko młode pokolenie znało, jak tu ta historia przebiegała. Ja uważam, że i powinny władze administracyjne włączyć w to upamiętnienie, bo to jednak był przedstawiciel władzy. Sołtys to był przedstawiciel administracji. Że to w tamtych czasach, ale administracja we wszystkich czasach musi być. Cokolwiek by się działo, ale ktoś musi tym ludziom być pośrednikiem między tej polityczną władzą a narodem. Bo naród może mieć różne przekonania, ale potrzeby te podstawowe musi też załatwiać. Jakieś tam problemy związane z życiem bieżącym. Także ja troszkę tak oczekuję, że ze strony urzędu gminy czy starostwa też ktoś tutaj włączyć się, bo my tutaj samodzielnie na pewno będziemy to próbowali popchnąć do peredu upamiętnić, ale finansowo też, ale думаю, że jak będzie wsparcie od samorządu, od powiatu, od wójta, to na pewno będzie to miało trochę inną oprawę. I ja uważam, że tym ludziom należy się to je.
1: Tak, że jak teraz będą likwidować i to i pomnik, to że Witowie nie będzie sprzeciwu.
0: A jaki tu sprzeciw może być? Kilkoch tutaj 1/3 mieszkańców wioski została, w tym z tej 1/3, druga 1/3 tylko sprawnych, a reszta to ludzie, którzy z chaty na ławoczku wychodzą i z powrotem. Ja uważam, że to przypuszczam, że nie będzie sprzeciwu i według mojego rozeznania, bo nie ma komu tu sprzeciwiać. Chyba, że przyjedą to obywatele RP albo jakieś inne organizacje, które wrażliwe na ten temat, bo tak rujnować i wywozić, ja uważam, że jeżeli by nowa władza zdecydowała się zmieniać, jeżeli nie pasuje politycznie hasło tutaj i ten forma się tego pomnika, to zmieniać. Zapytać nas, mieszkańców, bo oni nam próbują tu rządzić naszą rzeczywistość. Zapytać, co my chcemy na to miejsce. I chaj zaberut postawiać krzyża. Możemy razem wspólnie zredagować na tej tablicy, mają pisać, ale mają być jak najbliżej prawdy historycznej. I to wtedy ja byłbym usatysfakcjonowany tym i думаю, większość mieszkańców. Bo tak bez pytania, bo klepnął ktoś ustawę i wszem z góry nakidają, że dziś stojał taki pomnik, a zawtra będzie jakiś inny pomnik. To nam to nie pasuje, bo my mamy swoich bohaterów, ktoś może mieć tych swoich. Ja nie przeciw, jeżeli ktoś tam ma żołnierzy wyklętych, którzy pochodzili z tych terenów i zapisali się jakimiś złotymi zgłoskami, to ja do nich nie pojedę tych pomników rozwaliwać. Ale tutaj musi być upamiętnienie tych ludzi, którzy tu żyli, których krew tu w świetle mieście wstąpiła. Takie moje zdanie. Nie wiem, jeżeli będzie protest, ktoś podłączy się bardziej, bo odjąć dwie osoby, to nikt nie zauważy, jeżeli my tu przyjdziemy i będziemy. Na pewno wy nie przyjedziecie i telewizja nie przyjedzie, bo jest dużo ważniejszych miejsc, zdarzeń, które przykuwają uwagę publiczną. Także tutaj drobna sprawa, to takich pomników jest bardzo dużo i miejsc kaźni, bo tutaj na Wieliukach, gdzieś przez dwie niedzieli, to, że zabili młodego chłopca, też przypadkowo, akurat pasowało nazwisko, gdzieś oni mieli z listy. Germaniuk. Tutaj na tej tablicy między innymi on był upamiętniony, ale on 2 tygodnie później zginął. I spalili tę wioskę. No też tam żyły te mieszkańcy i pamięć to je. Tam postawili krzyże wcześniej, bo tam politycznie zagierka jakoś nie pasowało, czy jak im tam stawić. W każdej wiosce, może nie w każdej wiosce, ale na terenie gminy to jest dużo takich miejsc, gdyż coś takiego zdarzyło się, no ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrati się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Tut żywu, żywut moje dydy i pradydy z bieżeństwa werduliś. I tak jak i tyje ofiary, to, że byli w bieżeństwie, werduliś szczęśliwo z bieżeństwa. Śmierć od, można skazaty, zemliaków, bo oni nie chcieli ostatni w Rosji, nie chcieli nigdy, no chcieli tut żyć. Takie ich spotkało na szczęście, że od tych, do których werduliś, zostali skazani. I tu my też, nasza wioska była cała w bieżeństwie i większość wróciło w czasie rewolucji. Taka tożsamość tej wioski, te nazwiska powtarzają się, tak jak ja kazał wcześniej, w tych kniżkach spowiednych od kilkuset lat.

0: Cóż tak, zakon, ja liczę jego wielmi żorstki. Patrz, nie wiem, a ty nazwę ulicę, pomniki, tak, nazwy szkoły, nie wiem, to jeszcze zostało się. Następnym krokiem to będą mogiły czerwonoarmiejców. Kiedy na nadmogilniku czerwona zoreczka, i ona tak sama, mnie zdaje się, że to podlega dekomunizacji. I co? My zaraz, сегодня, w 21 stuleciu, cywilizowany, zdaje się, ludzi, będziemy wykopywać ostanki czerwonoarmiejców?
1: No. Zakon nie będzie czapać mogilów.
0: Ja rozumiem, сегодня nie, tak? Ale ja zaraz i dużo napierać. Ja rozumiem, dokładnie rozumiem, ten moment potrzeby rehabilitacji historycznej. Ale już, kiedy my żorstka wielmi się postawimy, wtedy my jeszcze tracimy. Tracimy jeszcze ogólne i właśnie, kiedy ja mówię, jak deputat Gradzkiej Uprawy z Bielska, ja chcę przedstawiać właśnie tych ludzi tu miejscowych, u Bielsku. Ja przedstawnik samourada. I tu jakby pytanie, właśnie to i napróżenie pomiędzy Warszawą a Białostoczyną. Na kolki my możemy, jak deputaty, jak ludzie, którzy stwarzają miejscowy zakon, jak my możemy poupływać na tę rzeczywistość, kiedy idzie o historyczną pamięć. Chciałabym, aby nie tylko na Podlaszu, ale i w szmatlikich mnoga rejonów u Polski, Silesia, nie wiem, Kaszuby, ze swojej historii, osobliwa historia. I właśnie tak u tym napróżeniu pakul nas przemaga Warszawa. Czemu? Tam już tu za nimi idzie zakon. One stwarzają zakon, ustawy polskie, a my już tylko uchwały niejakie. My możemy ten miejscowy zakon tylko składać, jaki nie będzie suprać zakonu dzierżawnego. I właśnie ten problem. Jak wyławić właśnie ten miejscowy, regionalny kontekst? To samo jest ważne. I właśnie, że my uzgadali, stawienie miejscowych do Czerwonej Armii. Zusim inne jest tu na Podlaszy, czym u centralnej Polski. To jest same dla polskich partyzanów tut. Już matliki jeszcze wioski z usim pasusiecku z Bielska, jak ja ta siedmiosznego dnia liczać polskich partyzantów bandytami. I co? Heta historyczna jest pamięć, jaką usie nacji, usie supolności, na jakoje mają prawa. Chciała się prosta być niekim takim mądrym, tak? U tej sytuacji, ka prosta, tak samo zakon, jaki uchodzić u Polszczy, u życio, kapi on był tak samo człowieczym. Nie było, skażem, u ramkach tego zakonu pro dekomunizację, niejakich takich szerokich konsultacji z gromadztwem, polskich gromadztwem i tak samo nie było wyjawlena, do czego może dowieść właśnie ten zakon. Mogą pomylać się, ale my zdaje się, że kiedy my będziemy sucelnie glądzieć właśnie na ten zakon, prawila, nam trzeba u Podlaskim degradować heroja Władysława Wysockiego, kapitana, do porucznika, temu, że on stał kapitanem dziękuję Sowietom. I właśnie, no, niedaleczności, prawda? I niech ta kiedyś skazał, nie pamiętam, kto, że jak raz pomniki nie zostają. Wiem, że czasem zostają pomniki, my tylko mieniajem doszeczki przed pomnikami. I właśnie, i tak ono i jest, na sam rzecz.

0: czerwowe telefonowanie u podlaskim koncercie pożadania o mojem z wioski Pluski. Na sobie jest padar Andrzej. Dobry wieczór i słuchaj pożadania.
1: Dobry wieczór, pani Aniulka. Pozdrawiam was wedoczych, pozdrawiam się Rożku też tak samo serdecznie, z całą familią was pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam moją koleżanku panią Walwo, koleśnią dyrektorku i Chrabogłą z podstawówki jeszcze. No ona mnie nauczyła, ona w Pluskach moja wspaniała koleżanka. Pozdrawiam jej muzyka, bo

0: Do nas zatelefonowała się z Podarynia Nadzieja z Hajnałki. Dobry wieczór i słucham waszych pożadań.
1: Ja chcę pozdrowić swoją córkę Jolę Trusiewicz i zięcia Mirka. Oni będą obchodzić 4 października 40 lat pożycia małżeńskiego. I chcę im życzyć dużo, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Oni już na emerytury i dobrze, że żyli. I chcę jeszcze pozdrowić i Marcina Trusiewicza i Zuziu. Oni będą obchodzili we wrześniu 12 lat pożycia małżeńskiego. I życzę im to, że wszystkiego najlepszego. I chcę pozdrowić ich synka Janka i Leonka. I dużo, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Życzę babcia Nadia.
2: I to wszystko będzie?
1: Tak, tak, dziękuję bardzo.
0: A my dziękujemy za telefonowanie, przywitanie u Hajnałku.
2: I przy nagodzie jeszcze z imieninami, bo akurat, że... No. Byli już imieniny u tym tydniach, zdaje co mnie.
0: Tak, wiery, nadziei, lubo.
1: Tak, tak.
2: Tak, że i my was winszujemy tak samo. Dobre nagody, kiedy tak samo możemy kogoś ci powinszować.
1: Dziękuję. Byli u mnie siostrzyczki. Chciała, o, to jeszcze siostrzyczkom podziękuję, bo przyszli do mnie. No. Moja Ninka, Zosia i Halinka, siostrzyczki. Dziękuję.
2: Dziękujemy wam, zostawajcie się z nami.
0: Dla cudownej siobrołki i partniorki Agnieszki Szczepaniuk z Czarumchi najserdeczniejsze ja pożadanie pierodaje kachajuczy i sumujuczy Jarek.
2: Serdeczne przywitanie razem z pożadaniami dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy Basi Trofimiuk pierodaje Marek Waszkawiak.
0: Jeszcze takie przychorzeje pożadanie przyszli na nasz elektronny adres. Chcę pierodać pożadanie dla mojej Ewuni, jaje mamie Marysi i Darkowi z Lauszoł. Kachaju ja ciebie, Ewunio, moja kachana ja.
2: Вось так. Сардэчныя прывітанні таксама Мірку ляцяць разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця і кахання, а перадаюць усе гэтыя пажаданні ягоныя сяброўкі з Гайнаўкі.
0: Jeszcze prośba, przywitanie dla mamy Kacieryny z Racewac, syna Gabriela i prośba pieśnią Białaja Czaromucha od Maksima.
2: Aha, no taka u nas jeszcze сегодня nie huczala. Poglądzimy, a pokój, że słuchajemy legendarny hurt Dubiny i pieśnią Kolki u niebie zor.

Witaju, klub na Jasiemia, DJ Riki, witaję was u Inda Mix i zapraszaję na hadzinu czystej energii. Siądnia ja zmiaszwaju sama je, nowa je, huczna je i żywo je z klubnaha świetu. Ad pierwsza habita, da a pośnie ha huku, tolki pasitywne ja wibracji. Zapraszaju na siądniaszni set, DJ Riki, paczynajem!

Dziakuj, to tancowali za mną u Inda Mix. Kali jeszcze odczuwajecie puls u sercy, znaczyć set spracował. Dziakuj, to byli za mną, usioniesz nie wieczar, da sustreczy u następnej

0: życia i w niespłynnym ruchu wiruje su świat. Ja chcę, kap my stworzyli dziecię pod ostatni album Radio Хэд.
1: Радио Рация охоплює усе дорожные погранпереходы.